tam też jeszcze. Są tam też jeszcze. Kupracie. Są tam też jeszcze. Są tam też jeszcze. Yeah.